0: Ona. Amanyolo. Ona kule omote. Ohiare. Oyi kule wo bre. Ojere. Ona kule ona ko na bosuwa. Oke wo gwo lo fori ma o sere. Wenyo. Wa wora.
1: Kemu popo me woke. Oh very, oh very, oh.